wamachisanyiro kutekwa tutekwa chitofa mutuvira nokulokoka gomukama pati yomutuukirivu katonda omuyinza wa buli kantu sewannaku okukwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu